Tydnje dale kročimy po wusywaniu, no to może wam iżo tež mały dolar dać? Tak słyszymy. Anna-Maria Bretschneiderec, z Tebie zu. Do fitnessa podamy so dżęce rano z Hanku Relcyny. A po realnych buczach kroczymy zromadnie ze skupiną Kontakt. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać do 6.

0: a ste mje z dypkom na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Wierzku Bilea, 1900 lat hodziska cyrki, bichu dwuryczne swiedzienskie kemsze czera we wosadni cyrkwi. Swiedzienski prida by krajny biskup Tobias Bilc, kemsze wuotuwachu dujerio a spiony skupiny wosady. Hižo sobotu wotmi so stawi z niski sympozi, tam przednoszowachu dr Jens Buldisch, Trudla Malinkoa, farar Christoph Rummel a dr Gerard Krautz wo temach kajsz hodziska wosada z prafary hacz do reformacije, wuwicze serbskostrze we wosadze a twarske stawizny cukwie. Na wobimaj dniomaj z oblikachu si nikotre holca żony ewangelsku, kajsz tyś katolsku narodnu drastu. Z dobom woswiczichu we wsy tyś kamuszu organizowanu od towarstwa hodzi swici. Na dniu wotorenego pomnika mieje tyś MDR Studio Budyszyn swoje durie wotorene. Przy wiedzieniach zonichu zajemcy, jak so rumnosće puszty na studio przetwarichu, a kajke wużadania miachu twarcy przy tym zmistrować. Z dobą przedstajichu sobu dziewaczerio studia swyski program a techniku. Wosybitostka bichu truty z kameru. Wszitkie wiedzienia bichu wukniowane. Nimsko-serbske ludowe dziwadło rozprawia o 3000 wopytowariach. Su dziwadle na rodzie rumnostrze od cichy hacz kpincy sprzystupnili od nowych inscenacji pokazachu iżo małe kruchy, tak za delnio-serbsku turu nieszto zry dohoś wiśninak czeje pod tekstcze Jurija Kocha. Na dwiema przedstajeniomiaj oratoria Wulkotna woda, spera Mirczina Weclicha a Róże Domaszcy nie, zliczichu na minienym końcu tydzinia 800 przyladowario. Wiace hacz 100 szule Riu Serbskiego Gymnazja jejun spiewajo a riujo zromadnie ze serbskiej komony Filharmoniju, a KPU Johannes und die Gerstengarbe pod nawodom Judith Kubicec zwoprawdziło. Po wczorajszym przedstawieniu rozżonowaszy so serbski gymnazji z choreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho wodkadom so niecisza riołanska skupina rozpuści. Przychodzie ma nowa obsadka pod nowym wumiowskim nawodom nastać. Na molerskiej dziewaniczce spisiołanskiego kruha za serbsku ludową kulturu kunst tydzienia w Bielszecach jest so 12 ludzi obdzieliło. K zazbiehi w uliczach usi na horu Lubin a zeznachu pozadki powieszcze o sudom serbskich kralach a w obladach usi skulptury k tomu. Pod nawodom Maje Nageluje su potom na Herolde Cleżonosci a Giovanni dwie serboce ewangelski, swiedzienski a druszczy drastrze potriowali. Wódnoczenie Giovanniczki wotmie so czera popudniu na dniu wotorenego pomnika w buddyskim serbskim domie, tak so mużachu wopytuario hižo prynie wuslitki wopciwacz. Serbska dekanatna modzina jest jebi czera wulicała, przewodzana od fararia Gabrysza Nauki a dwie usobudziwaczerku dekanatnego duszepastostwa. 66 młodostnych jest ona jezbie wopciliło, po zromadnym nyszporie kwadzi te kapoce szpriowcach, szpriowiach pola hamora padlowachu młodostni po szpriwi z czelna do nowego miasta. Tam zakończy się wulet przy rulec mnie z grillowaniem przy liłowym wohenju a jurcze. To byś upołyszcze, kiedyś namakacze też na naszych internetnych stronach a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca mroczele a słońcowe wotmienie, biu dnia pak potom dlisze słończne wotryski, kajś prajne dzieńca wotrania jeszcze niekotre kapki deszcza, potom pak sucho, a to szopszy maksymalnie 20 stopnia.
3: Wszystko poradku je też naszym końcu na puczach a na drogach. Jeli wam tam jeszcze napadnie, potom rado tu zwończę. Bettina je przy telefonie, a to pod czysłem Budyszyn 7300 albo pisać nam powieść nasze app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.

0: Tua.
1: Krótko po cibedel gymnasiesće, 5 hodzin 6 a 40, a jemy rańcze rozwozunicy, my dżęca rano z wami stałamy, z wami z woža przyjdziemy, a dżęca wieczor możecie zaso ze serbskim programom, no hajco rec do woža hić, wod wosymich szakowusowa, młodzińska redakcja Radio Zatkula. Wodzim, młody żołmie dżęca pundze, to wienietko Franz Kliman.
2: Zatkula.
3: Hač v šuli, na dželje, při studiju abo doma ve dobrej stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš one še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nije hižo predstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada přichod? Na tute a vjele dalších prašenjo vam odmovimo v přišenem vusovanju Radia Zatkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte punžlo večer radio zapiknuć.
2: Zatkula.
4: Nic zabić.
5: Dzień za wieczór.

0: Po starcu spěwaše Ralf Bursi tu pala nas w programie, a ste mienitko 6 mienczynu do 6 smiem tuž przepodać słowo do budyżina.
1: Nabożne słowo.
0: Maćenca Lydia Kolfostec Wokoła.
2: Spěwamy. Ja znaju kraj, so zeleni akcieje, a tuk a żonowanie poskicza. Bohužel w našim kraju runie tak rożojcze nie wupada. Telka firmu dyrbi začinić. To mnie rudzi, a ja so cyle w osobinste staroszczu. Jako krzeszczynio pak wiemy, nasz przychod nie odwisuje jenoś od kursu na burzy. Bo je wieczi, hać kojża kriza. W Biblii, w prynim liście Świato Japoštoła Petra Ryka, szu swoju starość, skwaczcze na nieo, przetoś wun so za was stara. Znana możemy runie nitko znowa nauknić, što je nam woprawdzie ważne. Zromadnosć, solidarność a dowiera. To zapocznie so ze skutką miłości, ze skotrym szpliszemu ze snuzy wupomamy. Bo nam każdą czerzu w każdym padzie direktnie nie wotywza. Ale wun sposzcza nam mocy, so bychmy ją nie strzmuli. Ze zmużitościu a zamowitościu, ale też z dawniwej a wotywrenej wutrobu. Bo wie, znana może każdy z nas

0: 5 minćinow do napo 7 a z tym je nětko zaso Bettina přimni z policiju.
1: Policija z Gili.
2: Sobotu večer zamiškrichu neznači skučićeljo na hobinje pola zaomja vjacore nałoštovane z dunki štomu, vonjuva vobora možeše hašeć, nasta vecna škoda ve vysokoštine, že 5000 euro policajski revje budešin netko přepetuje zapalja svadla. A tež neznači skučićeljo pokradnuchu sobotu večer přizamknene motorske na zeleni hasove vojerecach škoda padustva vučenene, že 5000 euro kriminalna služba vojerovského policajského revíra netko přepytuje a 5 grano spytachu neznači skučićeljo na Mozartu i Budešinje předavanski automataj rozvamač. Oni spytachu tam s pomocu neznatoho grata z namocu automaty vočinić, to so im nie poradziło. Swobodne przystupne samoposłużowanske automaty byśu zjedziemi napielnene na jednym nastroju w obszkodziciu paduszy przydatne display a też wudacze gratu. Zawinuła na wiecna szkoda niedzie 5000 euro. A noce od piatka na sobotu kontrolowała policja wodżeria e-rollera na Kamentnej Budyszynie. Przewidziany test pokazał pola 24-letniego hodnotu 1,92 promile. Zastojnicy przewodziachu szofera potom kwotę za czukryje a sotowiszu woziwienie menujcy wopiustwa we wopkadzidla.

0: jedna po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Wiesz, jubileja dziewięćstu postalie tożiska cuki byśu dwuryczne swiedzieńskie kemsze czera we wosadni cukwi. Swiedzieński pryda byje krajnobiskup Tobias Bilc. Kemsze wuotowachu dujerio a spiwne skupiny wosady. Hižo sobotu odmieso stawi z niski sympozji, tam przednożowachu dr Jens Bulisz, Trudla Malinkoa, fara Krzysztof Rummel a dr Gerard Krautz o temach gajsz, hodziska wosada spraw fary hać do reformacji, wówicze serbskosće we wosadze a twarskie stawizny cukwie. Na wobie maje dniomaj z oblikachu se niekotre holce a żony ewangelsku kajsz tyś katulsku narodnu drastu. Zdobom woswiećichu we wsy tyś garmuszu organizowanu wod tułostwa hodzi swieci. Na dniu wotorenego pomnika miješe tyś MDR Studio Budyšin čera swoje durje wotorene. Při wiedźeniach zonichu zajimcy, kak so rumnosće pošty na studiu přetwarichu a kajke wužadania mijachu twarcy při tym zmištruvač. Zdobom przedstajichu sobu dživačerio studia swójski program a techniku. Vosibitostka bichu truty z kameru. Všitke wiedźenia bichu wukniowane. Nemsko-serbske ludowe dziwadło rozprawia o 3000 wopytowariach, su dziwadle narodzie rumnosće od cichihacz kpincy sprzystupnili, od nowych inscenacji pokazach u hižo małe kruchy, tak za delnio serbsku turu nieszto zry doho švišninak čeje, po tekstcie Jurija Kocha. Na dwiemaj przedstajeniom maj oratoria Wulkotna woda z Pera Mirčina Veclicha a Róže Domašcynie zličichu na minjenym koncu tydźenia 800 přiladowarjow. Wiace hač 100 šulerjow serbskeho gymnazija je jón spěwajo a rijujo zhromadnje ze serbskej komony Filharmoniju a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod navodom Judith Kubicec zwoprodziło. Po čerovšim predstajenju rozžonuvaše so serbski gymnaziji s koreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so Nitsiša rijovanska skupina rozpušči, přichodže ma nova vopsadka pod novým vumjurským navodom nastač. Na moldavskej dživaničce spichovanského kruha za serbsku ludovu kulturu konstudžinja Bielšecach je so 12 ľudži vopčilivo. K zazbihi vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadki povestče vo sydom serbskich kralach a vo bladachu si skulptory k tomu. Pod navodom Maje Nagelovie su potom na Herolde Cležunosči a Giovanni dve serbuce evangelski, svedženski a drušči drastče protriovali. Vodnočenje Giovannički vodmiso čera popodnju na dnju votoreného pomnika budyskim serbskim dome, tak so možach uopetovario hižo prinje vúsledki vopčivač. Svojimne zabavne popodnjo tułostwa Cyrila a Metoda je so čera ve Votrowie z wiedźenjom połsy započało. Z nježecice či zajimcami je Mirko Pohonč pobył mjez druhim na najwyższym a najwupšim dybku Votrowa. Dzieci su so duce popuču na kvisu obdzielili, myta vulosuachu při kofipiču na farie, kotrž bychu votruske mode ženene spřihotovali. Z besadu pastinom za dzieci a rijovanjom popudnjo vuklinča, kotrž by TCM sekcija svojba organizovala. A to bych upovešče, kiš namakače tiš na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votranja hišče nekotre kapki deša može so stać. Potom pak bihu dnja buđe sucho, slunco so pokaza, slunco a mroče le tak recve votmene dženca, a to při maksimálne 20 stopniach.
3: To je to los na pučach a nádruhách bola nás v Zagsky, ale z toho ničo našu končinu nepotrichí. Dobro je spúvam tuž přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

0: Wohodźiju tam z cwěćeho konstodźenja ewangelsko-lutherske wosadźe Sjatyju Petra a Pawła swoje 900-letne wobstaće cyrkwje. Hodźi płaći jako najzažniša serbska wosada. Hižo leće 1010 je tam křesćanska cyrkje stała. Přez mišnjanského biskopa Bena je jako misjonska cyrkje skutkowała a z nieje wukadźejo su so wosady w okoline założili a dalše cyrkwje nastali. Lydia Maciowa je skwatnostnje jubileja od fararja Krzysztofa Rumela wiedźenje a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a farar hodźiske wosady Krzysztof Rumel wita mnie z posmiłkom a wiedźemy przez podlanske durje do hodźiske cyrkwie. Na to, zo je drewiany zakot wękec blidonia z wotrua restaurowała meny dom z kiczpni. Na słonecznym przypłoniu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele swycy, przekrasny moderny zakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotoryny.
2: Gdyż mamy słońce, a to przez to też czopwę wóraz nikak, nitko tu, ale gdyż słońce nie swyczy, jest to trochę abstraktne. Gdyż je woprawcze, jano szire z czynem,
1: Tworuje abstraktne wyładowanie drzeżanski wumyłc Friedrich Press. Wun je hodzisku cyrki w litach wokoło 1980 cyle nu wyładował. Za NDR-ski czas niebie abstraktne wumyłstwo drzeżanskiego presa o sobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to by się im suspektnie. Swobodu wumyłstwa namaka Press w wyładowaniu zakralnych rumów. 540 je ich we wukodni a zapadni nimski. Wodpoladnje nie ničo symetriske w hodziske cyrkwi, tak fara Krzysztof Rumel.
2: Also tež wotro trochu nalivo stej, a tež dupa nestej rec, also šo tež tutun podest, tež wotro nisšo započne neje v srečiš su. A tež kšiš stertla je direktnje sreču vasadem, tež to. Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wotmoła wumioca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szakoryka tam, kemsze nima jaso wiatce przed, ale z wosadu swyczyć. Dale wiedzie fara Rumel nimo wołto niż szake dupie. Impozantna ze zonu cawona je, do nie se czyszenka dosponie zanurić mu.
2: Z najmniejsza 800 lid starym. To je prynia dupa Serbu. Kujište wopytlo, kotrež tež svojba hižo historicky tu bytli v Lužice, ma na kujište pat jednoho predonika, kotrež je tu vukčene.
0: To by wórysk z niedźwiennejszego wusywania składnostnie jubileja hodziskie wosady. Kompletną reportażu o wiedzeniu przez hodzisku cyrki namakacie na naszej internetowej stronie app MDR Serbia, a wiedzę też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

Němci bělki násrymě a tu są naše pokywy. Startujemy do nowego tydźenia, a tu już poladniemy nietko niedomierze raz. Na sredu to możecie cioch za so Coffee Beach na zariadowaniu kotrysze koryka Serbski muzeju Coffee w Cioch. Tam chcesz ja tutun tydzień poryczeć w protyce. Moja wóżica, która szukaczasz jako z lata 1902 posta, a je jeden z najwoblubowanijszych a najdlije eksistowacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Nastrzyhowana protyka dokumentuje hoj, serbsku polityku, serbske strategie, a też takrec siebie zwiczenie Serbu. Na drugim boku dowoli też dolady do serbskich siebie stereotypu. Z pomocą analizy jednotliwych obrazów chcę przednoszku zladować na stereotypy w Serbach. Referent je dr Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczel Serbskiego Instytuta. A netko nazwiemy, jako są też jacere nazwiemskie wiki, tak też tutun kunst tydzenia we Wazu, a to lica jeżo 21. raz. Nazwiemskie wiki zapoczną się sobotu do podnia dżesaczych, niedzielu potem zmienia dżesaczych dziczacy swiedzień tam Wazu. A też w Budyckiej Mieszczanskiej Bibliotece poskicie nazwiemskie wiki, a to lica prynie raz, są to czaporowe wiki, wszelakie zajmałostki tam zmienia w dziczacych wiedzu przez samosotowienie debienki, keramiku a proclin, wumiostwo a huczkowanskie wiedzy, haczki antykskiemu czapory tam wszystko zmienia, piatk wod dżesaczych, hać do szesprzych w Mieszczanskiej Bibliotece tu budyszynie zmienia nazwiemskie czaporowe wiki.

0: Dzień wotrenego pomnika. Hajtu mi so wczera prawie w Oswiću wszy możne instytucje, domy stare twary na miach, już jako wotrenę. Bettina, to jest sama też taki pomnik wopytała, a to zu recono też samo na pomniku, co z to postali starym zawsze o mielice, że da se pobyła, Bettina.
1: Hajcyle prawie, sam si mam starą koretu wczera za so raz kulnie wuczanowa, a sam so podała do Oberlichtenaua, znano się tam hižo raz pobyli, tam z tej mielice stary barokowy rut, wiercać cista lit je ten rut tam hižo stary za czas NDR, kołaše so tam w starych muriach rodu Oberlichtenaue blisko pocznicy dżist čunja, po pšeuroči svečach unim kvase a druhe svedženje, a od lenča oma rot nuho v obsedžerja Serba pokaža co z delan menice boščia pjacu a vun pelni rumnošč rodu s inovativnimi idejemi. Nic jenož rumnošč vun pelni tež vonka so tojšto hiba tvorske potestija tam rodovim dvore ciha je zaroštvana a čera bi tam šorenje s pšijotovane za vopetovarju su vauki stali zelen na dniu wotereneho pomnika, kofej, tykanc, mały hermank. A k tomu, kež prajne zapšahi, kiž so tam rano na puč podachu a popodniu zaso na uročichu do rodového dvoru. Hižo k 21. razi by počničanske konjace tovarstvo zapšahi přeprosilo na tak menovanu koho jizbu okolo Keulenberga. Hajtej zapšahi z Poršova, Žuric, Votrova, serbske zapšahi a kež prajne tý z Kruščic byšu so tam napuč podali 30 kilometrov dješe po kraju a na koncu finale stojšto tež serbskimi přiladovarjami rodže Oberlichtenaue. Renebje.
0: Na tome wie so weseli konjacy sport ze zapštahami abo koło jezba po takim w rodze Oberlichtenaue, kotruž ma wszako serbska w obsedżeria, bostrzyja piacu pokaža co z Dylan.

Sedam posedmich je a zaso wyczęca rano niebys, czy dziwali, no hajsz to daje to do titula, to mam za was tu nietko huczpnu przelatku, tu tyje w 7 godziny. Spiewa Walbora Wałdzic. Słyszymy tytuł Niesmiacy twój od Denisa Wenzela. A co wie, jete już ten rano zaso Andreas Wiking podla, a to z Żana nie zabiera mnie tak, kaj ty. Wszystkie tute tytule słyszycie po tej kim nie tylko hacz do 8, a tu dalej z Mario Matsyny Paradizu Bobach ja.

0: Pěć minčinu do napu 8 je w Boga Wałczyc je runie dospiewała, a wyszako wiesz, że nietko rano mamy jeszcze 1,5 godziny wucewanskiego czasa, wyższe serbskie rozwoz, tyś dzień, co za co z wami stała, ale może czy też z nami dołożyć, respektywnie z Młodyżomu z redakcją Zatkule.
1: Zatkula. Hač v šuli, na dźele, při studiu abo doma ve dobrej stwi. Šudže je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš one še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nie je hižo předstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada přichod? Na tute a wiele dalších prašenjo vam odmovime v přišenem vusovanju Radia Zatkule. Tuž buďte čipni a nie zabuďte pondželo večer radio zapiknuć.
2: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Nic zabić.
5: Dzień za wieczor.

0: A pola nas nie zabieramy dźensa żana tak, kajż Bettina Wenderotowa, kotra szeko ma dźensa rano nasze powieszcze, a z tym je nitko tyś zaso z dybką na połosmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre rania. Wersk jubilea 900 pusta let hodzi z kacuki, bichu dwuriczne swiedzienskie kemsze czera we wosadnej cukwi. Swiedzienski predabie krajny biskup Tobias Bilc, kemsze wuotuachu dujerio a spiłne skupiny wosady. Hižo sobotu odmě so staví z nízky sympózii, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinková, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krautz vo témach kajš hodžiska vosada z prafary hač do reformácie, vůvíče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizny cirkvě. Na vobimaj dňomaj z oblikachu si nekotre holce a žony evangelsku kajš tež katolsku národnu drastu, zobom vosvědčichu ve vsu tež kermušu, organizovanu od towarstva Hodži svědči. Na dňu votoreného pomníka měješe tež MDR studio Budyšin svoje durie čera votorene. Při vědženiach zonichu zajímcu, kak so rumnostče pošty na studiu přetvarichu a kajke vůžadania mějachu tvarce při tym zmištrovač. Z dobom předstajichu sobu dživačerio studia swiski program a techniku. Vosebitostka bychu truty z kameru. Všitke vědženia bychu vukniovane. Nimsko-serbske ludowe dziwadło rozprawia o 1200 towariach, su dziwadle na rodzie rumnosće od cichy hacz kpincy sprzystupnili od nowych inscenacji pokazachu hiżo małe kruchy, tak za delnio-serbsku turu nieszto zry dohoż wiśninak czeje po tekstcze Jurija Kocha. Na dwimaj przedstajenio maj oratoria Wulkotna woda z Pera Mirčina Veclicha a Róże Domašcy nie zličichu na minjenym kuncu tydźenia 800 przyladowariu. Wiace hač 100 šulerju serbskeho gymnazija je jun spiewajo a rijujo zromadnie ze serbskej komony filharmoniju a kapału Johannes und die Gerstengarbe pod nawodom Judit Kubicec zvoprodziło. Po čerovšim předstajenju rozžonuvaše so serbski gymnázii s choreografom Kornelom Kolembusom, z jeho vodkadom so njeciša rijovanska skupina rozpušči, přichodže ma nova obsadka pod novým vumilským návodom nastač. Na molerske dživorničce spichovanského kruha za serbsku ludovu kulturu konstudžinja Bilšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazběhej vulečachu se na horu Lubin a zeznachu pozadky povestče o sudom serbskich králach a vobladachu se skulptury k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Herolde Cližunosti a dživorni dvě serbuce evangelsky, svedžinsky a družči trastče potriovali. Vůhodnočenie dživorničky odmě so čera popodňu na dňu votorieného pomníka buddhiským serbským dome, tak so môžachu opetuario hižo prinie vúsledky v obdživač. Serbska dekanátna Modžina je sebi čera vúlečava převodžana od fararia Gabriša Nauki a dviju sobudživačerku dekanátneho dušepastorstva. 66 młodostnych je so na jezbe vobdzieliło po zromadnym nyszporie kwadzitej kapałce w Szpriowiach pola Hamora padlowachu młodostni po szprewi z Czelna do nowego miasta. Tam zakończyć uwolet przy rulec mynie z grillowaniem przy liewowym wohenju a jurcze. To bych upowieszcze, kisz namakacie też na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Jeszcze niekotre szyry dostę mroczele poniebiu czahaja, kisztyż, kapki deszcza. Jeszcze maja wesebi, ale bihu dnia potom ma sucho być, słoneczno z otryskami a maksymalnie 20 stopni dostaniemy.
0: Na poczara na drogach je szitko ok, dojeczcze się tu już z dżęsniejszej pądzielu zasadę, na dziubo.
1: Serbski rozwóz.

0: Jsem wjace twoj, dalej jadu, čeržu pak se naju, pomjatku.
1: Na nowy tydzień startujemy też zaso z dość szponej protyczku, tuż gejczbu sobu pisać. Przychodne serbskie blido Sakskiej stolicy Drježdanach, gdzie je jutce, a to wieczor szestrzych, dunkrocz znowa w Gorczmie am Tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Drježdana w okolinie są na biesadu, naczerni ryczy w utrobnie witani. Sredu Cioch je zaso Serbski muzeju Kofi Cioch, tutun kruč venuja so Protice, moja Vužica, referentje dr. Robert Lorenz, vědomostne sobudživačer Serbskeho instituta. Vosebe zabiraja so zvisku z Protiku z serbskimi sebje stereotypami. A do pomnienka wszystkim starszym, w okryczance dekanatne dusze pastorstwo za dzieci te przeproszuje szulerio od 1. do 6. letnika na zromadny dzień pod hasłem Stark macht Tag. Tam tematizuje wszystkie sytuacje dzieci ze zamierom siebie wiadomie skrócić. Zariadowanie ze stajnie sam z nebobsahom te budże na strzyjowacich terminach sobotu 10. oktobra Nibelčicach, w utoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra Radworju. Započnie so stanie Cibidlki na 9 a kunči po południu Cioch. Přizivić možete vaše dziečo hišče hač do piatka pola dekanatnoho duše pastorstva v Oklecach. Tak daleko k našim pokivam. Jeli zamačetiš v pokivu, kot si ščeče z našimi sluharjemi dželič, potom to možeče na naši internetni stronje, abo tiš v app namakače formular s hesvom termine, pretož naši sluharjo su vasi hoščo.

Andreja Špitankowa je nas po takim runje do nowego dnia witała, aż tuto dżęce hewa kiszczy tak czyni. Mestrujem Józef Donac jeho titulom To su komplet. Nam přikivnje do nowego dnia Julia Jankowscyna. A doktor Taste za nas sobą do dobrej stwy. Wszystkie tutaj tytule na nas po takim jeszcze czekają.

0: Krótko po bědl nadźěvěče, 8 hodin 16, a to poladne minutko zase raz dolje jsou, k wielka minuce. W Sakskej jsou lěca do tel viace napadů přes wielka na skut zličili, hač samstnym času loni. To pisa agentura DPA. Bettina, ty máš za nás dokładne ličby.
1: Hajač do kunca julia zličichu 37 padů, gdzieś pwači wielk tak rec jako zawinuła, lito do to samstnym času by to 7 posta.
0: Haj potrichany z tej przedłużym w okresie tu pola nas, Budyż i Nazorec, dorał je wielk, tu dotal 200 wużytnych zwieratów, między nimi przeważnie wódce, a też koza obiada.
1: A ja przy tym sohoca faza, tie hujntwy poproma, kle zapocznie nitko, była ja modżata wecze a aktivne, a najwiace nadbiegu stawa so po statystice, miesacu maj, september a oktober, sme pod takim wostryczu tie hoceje fazy, nitko su menuce welcze szczenia w osiebie wodne.
0: A po aktualnych liczbach bydli Sakskiej 5-30 welczych trudu, to je z jaskowym szeresku widziane sobą na jace.
1: Cyle prawe a przestop wachi za plahowariu skotu, kisz maja wonka, kisz prene wódce, kozy, hoviada, sztujsz ce, jeli ma szkodu wielka dla, potom tyś zarunane być financjelne, doby swoje zwierata z przedpisanymi szkitnymi naprawami zawiesić, tak ryka w agenturie, na przykład z dość wysokimi płatami.
0: Nowe liczby kwójczu wieczoru w obstatka niemskiej te oczekujemy potem na zimu, a potem widzimy też, że haj tak rec prynę w uskutki tej na zimy, przecież są młodzata, każe Bettina Runierek, wa nitko, septembrie a oktobre w osobie łodni.

0: Kaczki!
1: Nic hižo zaso. Čo da bul dźensa přeco jenož won lita? Što je to jenož do hry?
2: Ja bul zaso začisnu, haj?
3: Djeri, Mira, ja se poskićuju.
2: Pytaj si tun raz svobodny rum teja, za mužu či bul přičisnič.
3: Nenže, woni mi zaso na pjače lepja. Da raj radšo dozadl, ke Benny.
1: Haj, sem svobodny. Mamjun, Mira, běž dale. Raju či bul nedom ručo.
4: Postańcze koncentrowani. Mira bul przyjdzie. A kiedyś bul przeczynit jeżno przy tebi.
2: Widziu, a mam bul wyższe. Komu da mużu netko rać?
3: Nic ke mnie. Mnie dalej dwie raja, co wobstrażuje ty.
1: Mi też nic. Su puca pas zastajili.
2: Jasmin kecy, nie da nicht tu swobodny? Što netko?
4: Spytaj so z driblingom przeciwniki wuwiny, czy jeli inak nędzie. To moło rumy o to rycz.
1: Zupo, se nimo. Nytko so znano niż to wuda.
2: Nic tak prawie. Ty u przeco jeszcze wobstradzuja, a ja sem też miastem za so wobdata.
1: Za to pak sem ja nytko swobodny.
4: Hajdyż, nima żane druhe możnosće, dobisz roczak Bene racz.
2: Tak jeźdź bu, Beno. Pas przyjdzie.
3: Zaklate. Zu zaso bój wot popadnili, a wonsilili.
1: A zaso môžeme jun začisnić. Kelka razu je so tuta situacija netko ospietovala.
5: Přehusto. Vy a tamni so ve srečnem polu přederje kreče, a mě so bu dosponje vrunače. To je vopravdže najhorša forma travnikového šacha. Většin. Žana rjana ra za přiladovanje.
1: Ach, papa, samo za mnie, jako rajaria. Nie, to ja Gianna Rianara.
3: Ja muszę so dopomnić, że sam so dwie raz tak le wostudzie przy kopańcy.
5: Co niczo nie poma.
2: Okej. Okay. Daja bój za so nuc cisnu. Sze przyjadła na dalsze koło. Raz, dwa, trzy.
0: Es jod kopaczki.

0: Wychodzi tam swieczachu konstudzenia ewangelsko-lutherskie wosadze Sjatiu Pietra a Paula swoje 900 apostolitne w obstaczy cyrkwie. Chodzi patrzcie jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżo lecze 1010 je tam chrześcijańska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskopa Bena je jako misjunska cyrki skutkowała, a z niej wukadzieją suso wosady w okolinie założyli, a dalsze cyrkwie nastajli. Lidia Maciowa je składnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela w jedzinie, a dolat do stawizny twara dostała.
1: Serbski superintendent a pfarrer hodźiskeje wosady Krzysztof Rummel wita mnie z posmiłkom a wiedzie mnie przez budlanske durje do hodźiskeje cyrkwie. Na to, zo je drewiany zakot węgec blidonia z wotrua restaurowała, mnie dom skiećpni. Na słonecznym szipuniu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele swycy przekrasny moderny sakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotoryny.
2: Když máme slunce a to přesto těž čopve vůraz nikak nitko tu, ale když slunce nesvědčí, je to trochu abstraktné. Když je opravdu jenom šíře s činem.
1: Tvoril je abstraktné vůrtovaně drežanský vůmilc Friedrich Press. Wun je hodźisku cyrki w letach wokoło 1980 cyle nowu hodował. Za NDR-ski czas niebe abstraktne wumylstwo drežanskeho presa o sebe rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektne. Swobodu wumylstwa namaka pres w wuhotowaniu zakralnych rumów, wiacat štyrcyči je ich we wukodnej a zapadnej Nimski. Wotpoladnie nie niczo symetriske w hodźiske cyrkwi, tak pfarrer Krzysztof Rummel.
2: Also też wotro trochu nalewo stej, a też dupa nestej rec, also szo też tutun podest, też wotro niszo zapocznie neje w streczyszczu, a też krzyż teotla je direktnie streczu wasadem, też to chcesze Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wotmoła wumielca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szakoryka tam, kemsze nima jaso wiatce przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rummel nimo wołto niż szake dupie. Impozantna ze zonu cawona je. Do niej se czyszenka dospłonie zanurić mu.
2: Z najmniejsza 800 lit starym. To je prynja dupa Serbu. Kujšte vopitlo, kotraž tež svojba hižo historiski tu bitli v Lužice, ma na kujšte pat jednoho predonika, kotraž je tu vukčene.
0: To bi vuresk z nedženišo vusevanja skladnostnje jubileja hodžiskije vosade. Kompletnu reportažu vo vedženju přes hodžisku cirke namakače na našej internetnej stronje app MDR Serbia a vezotež jako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Nadźijomnje je tež wam, skupina Husmuž, posmiewk na ubjesku zwoła. Šest mjeńšinu do dźewjećich je.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Lydia Kalfostec Vokova z Budyšina.
2: Spěwamy. Ja znaju kraj, so zeleni akčeje, a tuk a žonowanie poskiča. Bohužel w našim kraju runje tak rožojče nie wupada. Telka firmu dyrbi začinić. To mnie rudzi, a ja so cyle w osobinste staroszczu. Jako krzeszczeń opak wiemy, nasz przychod nie odwisuje jenoś od kursu na burzy. Bo je wieczi, hać kóźda kriza. W Biblii, w prynim liście świato apostoła Pietra ryka, szu swoju starość, skwaczcze na nieo, przetoś wun so za was stara. Znana możemy runie nitko znowa nauknić, što je nam woprawdzie ważne. Zromadność, solidarność a dowiera. To započnie so ze skutką miłości, ze skotrym szpliszemu ze snuzy wupomamy. Bo nam każdą czerzu w każdym padzie direktnie nie wotywza. Ale wun sposzcza na mocy, so bychmy ją nie strzmuli. Ze zmużitościu a zamowitościu, ale też z darniwej a wotywrenej wutrobu. Bo wie, znana może każdy z nas za dnieszto let rzec, ja znaju kraj, so zeleni akcie, a swoją szarpatku sym ze Boży pomocą też przynoszowała.
0: Nabożne słowo knie miesz dżęca na doku a zamowitości, tudy się budyskie wosady Lydia Kolfostec-Wokowa.

Dede a šćotek w nowym tyženju zašaltowali serbski program Joga se wiele stało w Dolnej Łužycy. Co jo to było? To wam nete dokradnie przedstają. Ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Wjaselim se na zgromadnu serbsku gežinku z wami.

tak ogleda nasz penježelski aktualny magazin. Sme byli z mikrofonom w ochoze na gwonej zgromażinie domowinskej župy Dolna Łužyca. Wotom rozprawimy žince o naszym aktualnym przynosku. Nową antologię z titulom Ceje gasmy ludowego nakładnictwa domowiny, co my wam przedstawisz, z udawarku sme do uszczywania pejedali, toż to rozgrono słyszysz o w drugim żilu naszego programa. Jo, ale zachopisz, co my gazasy ze dzisimi, albo lepiej groniona, z pestrołom za was, lub dzisim. Kasia muzyka to uznała.

0: słyszał, ale mama nie to słyszał.
1: Jo, zawieszcie, jo to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości bursta karce, miluszce nie to spiwasz. No jo, gosz, narodni narka to gotujo za gości, pen, jo to teka rydna wiec. Wiele miasta leżycy mam ten tydzień przy spiwaniu a słyszeniu lubię dzisiaj.

0: Petkjo, domowinska župa Dolna Łužyca przewiadła swoje stery a čižastu gwonu a welbnu zgromažinu w ochoze. W prednym žilju su sledowali rozprzawy a welby župana Maria Elikowska-Winklerowa powiedzio.
1: Na zachopinku su se dali ochoske žiočka do rejki, a ochoski šota Roni Henke jošich uvitał. Zastupny župan Markus Końcar jo we rozprzowie pokazał na szakę tiemy, z którym już jo se przedsedarstwo zabierało. Serski sedleński rum, finansirowanie założby za serski lud, bucowy zwisk za serski gimnazjastu do Hesiebuza albo imycz kampania za dolnosersku ryc. Wesebnie jogo jasyli, aż su dalszne towaristwa namakali puś do domowiny ako cłonk.
2: To pokażo teke janu wiestu dowieru, a te luzie nam mają, my opytajmy tak cesto, jak można wesebnie na jesach duce byś, a z nimi do rozgorna psiś, a se myslima, że to teke czoszku, to my to za naszo żywo, wesebnie gaśtem lody psi do tomu, to zwiaselece, ale teke to żywo ze Stolnosarskim gimnazjum, mam jose mocnie polepszyło w slednych letach jużo. A jo se na gymnaziju Jana Kupka założyło, a co se staraš, bo te niegajšne ukniki teje šule, teke tošta Kupka jo net při założeniu gronivame, co my byš cvong domovine, a až teke to šulske tovaristvo, Pichovenske, miastym, te ninto su ten puš k nam pytali a ten kontakt ešte raz navězali. A to jo vegin redne znamie, žož se napšaudu vjaseli jo.
1: Su přiuzeli do župy teke žilojske obydlarske tovaristvo, vejsne tovaristvo Zabrot a drastvine žiuča Turnu. Niko Sonke z Turnowa k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa ma aktualnie 3416 odsłonku, w tom 340 kubku a 920 towarzystwów w trzech okresach Achesiebuzu. Przedsedar domowiny Dawid Statnik, jo Petr Szmarnu, aż jo Župa Dolna Łużyca, najwięcej aktywna na pelu strukturnej zmiany.
4: A to pokaza, aż to żywo, runa bazy, jo pšawe, a aż jo Dolna Łużyca na wegim dobra seš. A ja pak som teke žinca informiroval, aż my w domowinie, w zwiesku, mamy šake temy, a jaden jo na přiducnym zwiesku im šedsedarstwie, tam co my diskutirovaš a utvoriš, jaden ubierk, kotere soma zabieraš ze zgorni a Dolny Łużycu, že se teke nažijam, aż Dolna Łużyca jo teke prezentna a pomaga nam skromane to z tym temu dopritka, krydnuš.
1: Michael Apel uzvelone we přiecedarstwie Łoni 2025 w fejskim życzeniu najpierw jako župan na obgranicowany czas, jose nięto pietk na welbnej zgromadzinie uzwelił aż do końca legislatury 2020.
5: Also ich habe festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele rozprzawie a welbie župana we drugim žilu zgromažiny domowinskiej župy Dolna Łużyca su przewiadli dyskusiju o idei nowego serskiego zmakaniścia. O tom powiedzieliśmy po muzyce.

0: Južo dlejše cas obstoj w župje Dolna Łužyca idea jednego serskiego kulturnego doma albo zmakańskiego centruma za domowinske kupki. W drugim žilu gwony zgromažiny domowinskiej župy Dolna Łużyca pětke wochozy su przewiadli dyskusiju wo idei takiego nowego serskiego zmakaniścia. Steje se przedstajiwej dwa koncepta pod aspektami lokalita, miestno, wielikosć tvarenja, šakorakosć, zaredovanju, cílove kupki. Važno je při tom také tvarski stav albo financirovanje objekta. Marja Ilikowska-Winklerova povižio.
1: Jedno narazenje je pisane dvrniščo v Hešebuzu. Koncept je predstavila architektovka Izabel Majer. Drugi koncept za dešno ste i prezentirovali šota Niko Jarik, a njegajšny šota Fred Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugroniš, a upovniš na pšašnik. Župan Michael Apel jo za svejski dom. Žoš megu sami planovaš zaredovanja. Zato se geži rovno tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej bejš ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf und unter uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens, wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže, vedvenka jo to v mesče v Jegendere, a za tovaristvo, kenž rejuju, kenž se smakaju, jo to šuži možno. To je ben všejetno, let stoja mesto, ale let stoja dešno.
1: Zastupny předsedar domowiny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna je wezrejś syt, ta druga nam dajo zjawność. Ale ja mienim ku końcu z nasz pieniędzy rozsłużyju.
1: Ule Schmalfuß zeżelowa członk předsedarstwa.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacoic-Kozelua, zagronita za serske pšašanja v mieście, groni.
6: Mieście se wie, jo to wele wiece centralne, ale co nien bužu, to muso domovina rozložiš, to budu te clonke diskutirovaš.
1: Za předsedaria Davida Statnika pokazujo ta ideja na perspektivy uvíša župy.
7: Ale ja možu jano rážiš, a so při obyma projektoma jano nevížate možno, ale také ty rizika, dokoláž ta struktura musí se dále uvíjaš. Jo, to pšaue. Máme jednu kulturnú akademiu, žož se nažijáme a so dále za ňu te investície namakajú a joli co tam žicone, až tam jedna institúcia za tým stojí, po musíme gledaš, kak to realizujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskeje kulturnej akademie v mieste, má tu tému za kradu delikatnú.
8: My musíme vidieť, co naše ľudí trebajú. Kak kultúru rejováš, spíváš, aber co oni majú v myslach, kak je taký kulturní centrum ugledáš. A te ľudí v našich sách, te majú druhé predstavenia, ta možina, aber te ľudí v mieste.
1: A rovno možina jo Katrin Švelinej, viednici Domovnického muzeja v Dešne, při diskusii do celého felovala.
9: Dokoláž prakticky my za nich nieco rozsúžijome, a to my ga nieto tak gotujeme za kúštu domovinskú kúpku hešte raz te napšavštníky rozšelíva. Dokoláž ja som na przykład moj napszacznik upelniwa, a penia ta dyskusja zachopio. Penia som akle zrozumiewa, co to szykne woznamienio.
1: Togo dla ma za dobre, aż se napszacznik idei Serskiego Kulturnego Centrum ma peścielotykę do domowińskich kubków, aby se tam wetom rozgraniali. Willi Jan Höfer, zagronity za serskie przeszania w Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my miały ze Serbami wstać, a kulturę za serski lud sam opływasz? Albo co my widobnie byś, a drugie za to serskie zajmowasz? A ja znasz takie image serskiej rzeczy, a kultury peuszysz. Ta dyskusja bóżo se dalej wjazdż, a na końcu musy župne przedsedarstwo se rozsłużisz, na którym jestno, co my nasze mocy usmierisz, A se myslim za to, smy my žinca wjelgin dobre impulse dostali.
1: Tyke zastupny župan Markus Końcar ma za ważne. W tych planach dalej dyskutirować z członkami.
11: Donięta smy przecjano w małym kryzu o tym pojadali. Myśmy najpierw to ludzi konim raz nosili, wtedy to sobą wezwać do swoich kubków, a o tym dyskutirować. A takie myślę, że to nieco przyniosło.
0: Na przaśny, któreż są delegaty dostali na zgromadzenie, se dalej dają do domowinskich kubków, aby se tylko tam zabierali z tego temu, a ugronili swoje mienienie k tej myslicce. Župa se nażyja dobrych, kreatywnych pestarków za dalszne wytwarzowanie tego wytmyslenia.

0: RBB Serbski program.
1: Nowy župan župy Dolna Łużyca ja se wiele predkwezeł. Kokulate ksice we Hoszobuzu a jeden nowy film w Serbach w Teksasu. Ku tym a dalszym temam nento wiecie we drobnym aujo Gregor Klim do Brzyżin. Nowy župan domowinskiej župy Dolna Łużyca Michael Apel ja se predkwezeł na twarzysz lepsze zwisk do domowinskich towarzystwów a kubków. Więc z tym idee a myśli domowinskich dzwonków lepiej zapsięgnąć do żywa župy. To jak gronił po jego uzwoleniu pietk na gwonej skromożinie w Ochoze. Apela su uzwolili delegaty ze 7 a styrżastrza gwosami, 2 gwosasty były przeszywo niemu. Apel ja wednęta 3 lata župan. Kwiana community w Hoszobuzu pomina wiecie szczyta po napaże na hoszobuskie zmaganiszczo Regenbogen kombinat końc tydzienia. Nie znate suszmarali 2 kokulate ksice na zachod a gramotny spruch na fasadu. Jadna rozmaganiszcza Krystyn Müller groni aż nie daju sobie tego utechnić, ben pomina wetmiesta aż instalirujo ako szczyt wideowu kameru. Zmaganiszczo Regenbogen kombinat ja był w sledem sasu jużo ziel napadu. Co cieniš w bydlinju albo zagroże, kaž bużo daš cestšej periody garcote? Većincašnjego je to tema zvětskovego akcijskego tyženja. Teka u nas dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Błota. Žinca tvarje Lubinje, Stok, na drugich miestnach budu sajžaš bome a převjasć živarnje za psovkarstvo a naturje bliske gertnarjovanje. Eksperte raže se lepe přigetovaš a přimeriš klime ve Bramboske vecakaju meteorologii přece věci gorcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokłady lepiej szczytane w parze katastrofy? To zabierjo tuchelu muzeje w Bramborskiej. Bramborski muzeum w Zwisk dostanio wet kraja za to 2600 euro. Statna sekretarka Mania Szule przepytaje o spechowanie żinca mieszczańskim zbierkam w Hoszobuzu. Mieszczański muzej a Serski muzej dostanio te przy tej gośpie dalszne 6600 euro za uwisze nowego koncepta do przychoda. Muzeja stej we faze generacijskej zminy, że miasto drugim wato, do katarego smira, co tej se przyducych żasych litach uwijasz, kroni w jednych mieszczańskich zbierkach Robert Byszel. A my glitamy przeskat. Serby w Teksasu w USA su tema nowej telewizyjnej dokumentacji. W filmie Passing It Down, serski jo dali dawasz, żowo żywienie a kulturu petomniku serbo w mistrze Serbin. 20 minutu w film ulicy, jak zinsaśne US-amerikanarje obytaju serbskie diabstwo żywy żarżasz, jak nowo nadejś swoje karynie a żowo tamnu autentisku Jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe v Teksasu gledajo na svoj letni svežin, jih vesem a čižaste Wendish Fest, vedmejo se pšidoce tožin 7. a 20. septembra v mestče Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima přichada, tom ako jome, nejo veci tak šopo, žinca jano 18 grado, smenco se žinca z většího chova za mrokami, vidče bužo ešte raz čoho redne, 24 grado bužo pak teke skerej pemracone, a sriodu vecakajú meteorologii zase dešče.

0: Popšałbym ja dejowa antologia jużo zajrzone lita ujsz, nintowena przed laże antologia z titelom Ceje gasmy. Wete ludowego nakładnictwa domowina. Antologia jo jużo naprzedajn, na przykład we sarskiej kulturnej informacji Lotka we Chrzebuzu, knigowa premiera bużo pak akle 13. oktobra w sarskim domie. Zesta jarku antologię mam ninto we studiu, a to jo Krystiana Pinekowa. Dobry dzień, Krystiana.
1: Jo, dobry zajtrz, dobry dzień.
0: Krystiana, to są familijowe wspomnienia, na nimi to tak na knigach stoi. Kakście ku tym czojenkam przyszli?
1: Jo, ludowe nakładnictwo domowina, nawiedująca lektorka, jo mnie se przeszała w lesie 2020. Lec by ja jedną nową antologię zestajiła albo udała. A spontanie jo mi na myśli przyszło, aż by to działa taka tematyczna antologia byś. A som se myśliwa na ten gernosarski model, nasz nan a nasza mać. A to jo nakładnictwo teke przyjrzało tu ideu. Ja som pen myśliwa, kto by megał pisać o tom. Stawizny, familiowe stawizny. Toka su teke stawizny średniego dnia w naszej serskiej dolnej Łużycy. A pen sme zbierali. To je dejavo serski tekst bež, a my sme zbirali, a my sme vici ako 70 luži se s listom se napšašovali, liec by veni pisali o tom. A pen na kencu, a to som vegin glucna, až jo 18 autorku a autoru přikronivo. A su pen teke pisali, dokoláž toga nie tak ľaško vo svojej familii pisaš, do zjavnosti hýš, veľa su kronili, ja nie mam go pisać o tym, to ja prze Szyszkę, albo prze, jo, a pęcu mnie, ale tu familię ustawić, no ulicowali, a ja sam gronił, no to doch by mogli pisać, to ja zajmne, takie za pożykne stawizny, za nasze serskie stawizny. A to są wszakie generacje, a 50 lat miast tym najstarszym, a tym najmłodszym autorom laże. Tak aż to ja już dwójki czas, w którym się tam ulicują.
0: Dlaczego jest to ważne, aby zajmne się ze familiowymi wspomnieniami zabierać? By mogli tego gronić, to są stare czojenka, nieco my lubi do przychoda gledać.
1: Oboje je można, jo, ale każ do stawizny gledać, pen tylko rozumiesz nasz czas, a pen możesz tylko przychod sobą tworzyć. Dokoláž my máme jano tu malú sekundku našoho nindešného rôno v tej minúše časa, ale kaž sa spomnieš, kak jo to raz bylo, kak jo teke to uvíše bylo, alebo teke kaž vížiš, a tam sú paralele, to je podobne, pen, jo, cujo sa ako teke skromadnosť a my máme gáte serské stavizny a to sú teke stavizny šedného dňa. To nie są stawnie jano te wielkie datumy, a zwyczajko pensje jano we stawiznach jeszcze te wojny datirują, a gajo zase pen mir był, ale ten średny dzień jo wegin ważny za nasze rozmiesze.
0: Nie tylko mamy, że my szyknych autorów nalicysz, z naszym rzeszą ulicowasz, że jo, jadno czojnko, albo co jo jeszcze wspomnisz?
1: Z przodu koniane ja nie oknię do nikogo Uzwignuš. Jo vici ženskih kenč jo pisavo, to pak jo fenomen, až v serskej literaturi vici ženskih píšo. To jo jeden fenomen tyke plagerno serskih, to jo Peri Hynac vokovo bylo. Ale mi jo nindo južo jedna ženska pisava, kenč jo zachopiva citaš tu antologiju, a jo pisava mi, až se užikuju za tu antologiju, a jo samo, gaš jo citova samo tyke pfakova při nekotarech čojenkach. Jo, to su tyke tužne momente, ken se ho opisuju, ale to jo važne tyke vo tom pisaš, vo tom citaš, se tyke mjaze sobu rozkranjaš, kak jo to bylo, co jo bylo, Ale su teke luštne, čo je kapedla, som narska na reakcije, na dalšne reakcije.
0: Jo, musíme šikne vjegin narske na to čo je kam. Ja to ešte raz vespietujem. V studiu jo bola zestajarka a udavarka novej antologie sarskego ludovego nakvatnistva s titelom Cie gasmy. Knik wysu już naprzedajn. Knik woła premiera Paka Bużo Aklecina z tego oktobra. Zegary pieszych we klubuni Sarskiego Doma. Tam Bużo teke Krystiana Pienekowa. Uczobny rzek, aż czołbyli.
1: Ja se teke rzekuję.

0: Jon Hinter, jo, mój kolega Gregor Klim, jeszcze raz we studiu. Gregor, ty masz jeszcze nieco na uczobie, a żowo naszą muzyku, respektywnie literaturę tyżenia.
1: Jo, widzicie, swieszy autor a żurnalist Juri Koch, swój żywiszasety bostak, my chcemy jomu uczobnie gratulować pan. Uczy tego, bożemy kusz tyżej nieco słyszasz wetniego a wetniego tekstu. Juri Koch nie o jano knik wypisał, wenio tekstował teke za muzyku, we tom spiłwie Agnenda słyszymy, Wystaś tam, że w Łużycu, w Domuniu, a we to, co ja już oszło musiała dożywić, brunicy, przerod, końc industrii, tok kleba o niej, to spiwa net Matthias Kiesling, ale wen spiwa teke, wystaś jacu.

0: za Jane Altnikolajc, za Žišice chór z Ralbic ze spěwami Maraty Cyżec-Korinkoweje, abo tehkě za chór Dolnosakskeho gymnazijuma a wjele dalšnych interpretow. Něco wokoło stержasća a wěcy razow smy měli tak gromadu spłatli na już wuměłske ideje při tebje w twojom muzikowym studiju w Gołkojcach. A nastało jo přece něco wosebnego a nejskěrej tehkě trajucego na pelu serbskeje muziki. Ze žěkowanjim za twoje hobstawne, wysokokwalitne muzikowe pracowanja na dobro serbskeje nacasneje muziki zdrowim ši ze zaspow a žecym ši wšo najlěpše, zdrowje a derimeše jako jan z twojich serbskich šlagrowych tekstarjow.
1: Werner Mieszkank jo gratulirował k 75. narodnemu dniu Siegberta Himpela a my se z najlepšimi życzeniami přizamkniemy. Jo, a tožta štucka o jo teke w jego studiu nastała Christian Müller, James, spiwa tekst jo wet Wernera Mieszkanka.

0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczor, Mojina.
1: Sadgula.
2: Witajcie na Radio Sadgulu.
3: Cze hotla rzeczyś gajs robota.
2: Myslach se zoso do k naszej dzienniejszej temie chodzi.
3: Nie klinci to skerje takle?
2: Ach, poprątażno samo kajś cyle normalny człowiek klinci, albo...
1: Sadgula.
4: Mój start do tydzienia.

0: Dobry wieczór, lubi przyposłuchacze, tu w Budyżynie smojdźęca Halina a ja, Franz, za mikrofonem maj. A jeszcze i żołudali, co jest nasza dzienniejsza tema?
1: Wszyscy, którzy są dżybko nie w 8 zapiknęli albo hiżo raz na Instagram poladali, buchu to dobyli poprawom hiżo wiedzieć.
0: Zbytki, ja to nie tylko jednore przeradzę. Tema dzienniejszego wieczora jest profesjonalne użycie kumśnej inteligencji.
1: K tomu smysł wiedzą z nazwą

0: zmjeničišćimi ludźimi rozmawiali hač mój to smój.
1: Šako njewužiwamy ženje kumštu inteligencu, to słowa trzeba nimo mój. Naju mozy za naju dźiwaja.
0: Šoklo, nahaje tak rec profesionelne KI, ženje njewužiwam.
1: Wieso chcemy też rady wiedzieć, jak nasi lubi przyposłuchario KI zasudzia.
0: Zasadzuja. K tomu namakacze napraszowanie na naszym Instagramie MDR Serbia, na którym smyczy so rady jeszcze kiedy wobdzielić, szako chcemy pożyczo nieszto k wódnoczeniu mieć.
1: A zatkula Franz by pilnie popuczu, so by so za nazonieniemi mnie z wami napraszował.
0: Ale najpierw Aber halt sprede tutu liščinu z vami vočivamoj, chcemoj najprede vidjeć, što nas přitem takle do hučby přehoďa. Klaudio so?
2: Tež ja vas tu, dženca, vítam, pondželu beži zadkula a to, kajž přeco z najbolje fecich hučbu. Mez druhým očakuje vas rokova hučba skupine Nothing But Thieves. Voni maja spiel Sorry za vas.
3: Maybe I'm defective, or maybe I'm
2: Tež serbska učba nesmie pobrachovač a to mam za vas Veroniku Zarodnikovu z Avatar.

0: Světoznaty rapper Drake tež tu za vás spěwa God's Plan, vás očakuje. Nětko pak smětče so veselič na spěw z našeho repertoára. Steak out a Nuknica, so wun menuje. Jede vesela.
1: Zadkula.
2: Šadamne. Ja, vos tu dve.
3: Steak out a Nuknica.
4: Go, go, go, go, co?
3: Piwo swodzi. Hodzi.
5: Nie wiesz czeda, czy sym ja pokażam skłos rostofa, żtoś mnie nanbył piekar wiesnacki, a jutry jechał posledni. Polski triko, polski dep, zadkula może tyś rap. Polskie piwo, polska jecz, chcemy kreatywni

0: so. A so bychcie wiedzieli, jak se to čini. Ja wam to nisko jules flexuju.
1: Oh yeah.
0: Gdyż mam wosudu, da se posudnu, do auta zawodzi wam to startuju, do kaj pojedu, hulcu zas

0: rapuje a może to. Zakulaje nitko pek, gdyż ma strach pon ček.
1: Kumštnu inteligencu namakaš dženzniši džen šuče. Hač v šuli, nađele, asistencnoch systemach za auto a samo de šižo v domach, napšikvat za kontrolovanje šaluziju.
2: Ale što je jišće šitko možno, što buđe kumštna inteligencija šitko jišće nauknič a kak funguje s cova KI? Z tutimi prašenemi podar so neđelu nedom pokemšach do vušća, tam byli menujcy Cyril Mark, wun studiuje wučerstwo za matematiku a informatiku, po takim prawy fachowc za nasze prašenja.
1: Hej, tak wun na przykład wie, jak taka kumštna inteligencja docoła funguje.
3: Niekiedy się przykład ChatGPT za to jaco stronskie. Najwyższy dżel, przecież muszę się to najlepszo przedstawić, że KI dżuje, a to dostanie cele wiele daty, z którą się ona zwłóczuje. To ja bym prawił, to ja kuskę się sport, albo jakieś takie wódźbudżowanie ze siebie samo, że jen cele wózto niż ospota, ale te cele wózto zryszczy, a przez te zryszczenie za snuła na uknę. Also ta KI to są cele daty, cele pospyty czyni, drugie to klopfe, drugie to nie klopfe, a potem jen jako człowiek, jeśli kraj trenuje, że taki system, belonungssystem są benutstwari. Gdyż ja ta KI nie dobra czyni, ale ja stypki, bo to jest KI, prawie w bazokach są weseli, a tak ta potne, że ona na dobrym puczu, a przez to, gdyż ta potem dla to jeszcze sprawy od modelu. Drugie mają jeden dobry model, gdyż pan wiele prawie czyni, a tak pan te sady można stworzyć przez to, że jeden cele wiele teksty dostanę. Hej.
2: Tohodla je tyś ciężko za KI emocje pokazować. Szako, tutaj nauknąć nie możesz. Cyril Mark pak też mini zjechiście dalszy ważny faktor, kotryż wobliwuje, hać może kumszna inteligencja zaczucie pokazować.
3: Gdyż był to do można być, bo nie to ten aspekt moralski, albo ten etniski aspekt, gdyż tukaj w tym wokomiku kajesz jeden komputer zapoczyn się za kajesz jeden człowiek za rzecz, możemy to te jara słyszę znewożywać. Ja mam kus dobre, że tam wyjście człowieki tam się hranicu pan sadza.
1: Jak przyszedł KI po minu Cyrila Marka wupada, to zonicze po przyszednym spiewie danca kuduro.

0: Halina, wieś po program, kotry model ChatGPT je tu časne najaktualniejszy, po takim, kotre číslo?
1: Puh, smy hižo nad 5, abo sym trošku přelad zubiła, bo zdaču so šako wówie, kujže mysac nowy model, kiž môže šo hišče lepje.
0: Nětko pak je nás vězo ty zajmovalo, kak husto a vosebě za čo naši serbsce modosni kumšnu inteligencu vůživaja. Treba ja zcova tuto co moc kumšne inteligence.
1: Za to je so damny Franz z mikrofonom na puč podal a so serbsku modinu vůvo prašoval. Vočmove za čo KI vůžija sú vopročo jara šelakore, tak například ty štuta.
2: Ja vůžijam ChatGPT a vo kumšnu inteligencu v šuli, ale nic zo bojał w testach szpiko, ale na przykład my doma niekiewe serbszne w ukonu kurze no knie czytać. Na mianę jest to paradis, a tam uprodzie jara w le stronu, ja uko 400, a to się te teksty kopiuję z tej knie, a potem do tej KI zasadzim, że ona mi pod stoło czynie no słuchoru, a tak mu da to ty przypodla poskać, a nie dom se ekstra do łożar synć, albo gdzie hin synć, a potem tu knie czytać.
0: Jara mudra metoda po takim, kumšne inteligencu za sebe zasadzić. To by najskere tež tak činil.
1: Viac o tym, za čo a hač naši serbsce modostni docela kumšnu inteligencu užívaja, zoniče po příšodnej hučbě.

0: Tak nětko po takim wymy, kak so KI trenuje, ale nešto druje je hišće zajmałe, kak ju poprawom prawie wužiwać.
1: W osobie w szuli, gdyż może KI dojmace nadawki za tebe szczynć, je runie to jara wabiace.
0: Abo też referaty, abo teksty.
1: Potom masz nadaw kotowy, ale hadzy przy tym nešto nauknu, je druhe praszenie.
0: Jonas znaje w obie stronie, sam je na matematyckiej KI sobu dziwał, a je matematyku na wuczostwo studował, a widzi też wielkie ryzyko w tym.
2: Hej, KI obieza też złonka szule, wielki tema też przy spieniu domiatych narodku. Tam jest ten strach rozy, że dzieci jenoś jeszcze do odpisania szczolnika KI im praje. Przez to jest też ważne, jak są domiatych narodki miastem stajane, co dobiera te dzieci też opisać móc, jak są one na uśledki przyszli, albo też to rozjasnić móc, a nic jenoś, okej, okay, to jest prawie, albo to jest opak. Przez to jest dla dzieci a młodostnych ważne też to zrozumieć, co ta KI im praje, a o tym przemyśleć, a co też są trichy.
1: Po takim KI wużywacz. Hej, ale to dla swojskie może napinać, a to je wiezo nowe wużadanie za wuczerio, nadawki tak stajeć, że dobia szulario przyszym swojskie może napinać, ale zo z tym licza, zo so KI wużywa.
0: A gdyż się o tym ryczymy, jak KI szulu zmienia, możemy też jeszcze trochę dalej do przyszłego poladać.
1: KI so runie jara spieszne wujewa. Wiedzy, kotrež przed niekotrymi letami jeszcze jakaś science fiction klinczachu, sudzenca za mnoje hižo cyle normalne.
0: Ale jazz dejmy za 5, 10 albo 20 lit. A što so to za morostnych zmieni, ki sudzenca 14, 15 albo 16?
1: Smuj Jonasa jeszcze raz do przychoda poladać dałoj, kajki przychod widzi wun za KI.
2: Ha, ja si myslu, że zmieje KI jeden przychod, że budzi też KI wiele nadalko móc wotywzać nam, a też ze wszystkich młodostnych, że budzi we wielich połanskich obłukach KI wielki tema, a że so dobi wun też z KI rozestać móc, ale wiezo, haj mój zamiar, aber moja rada naszych młodostnych je, że so dobi wun to przecopraszeć, co KI tam poprom czyni, a czy to poprawdzie też praje, a krytyś se na to ladać, tokiż każdyś szudzie podla z tym, KI może też zmylki czynić.
0: Potekim KI rady wużywać, ale swojskowo przy tym nic hasnąć, KI czyni zmylki, to może wam ze swojskich nazwaniu też rzec.

0: Přewodźeli su młodostnych fara Gabriš Nauka a sobudźěłaćace dekanatneho dušepastorstwa.
1: Za 152. skadźowanku byta režija za programowymi dybkami.
0: Kajž Milena Wočerjec a Maximilian Gruber jako wumyłski nawod zdźělištaj, móža so zajemcy hač do 1. oktobra ze swójskim přinožkom pola Nieju přizjewić.
1: W fojejach budyskeje krone, ale tež na šelakich druhich městnach, je za čas skadžovanki tež zaso městno za wumyłske tvorby zamujitaj dale zdźělištaj. Letuša skadžovanka wotmije so 21. novembra.
0: Na serbskich Schulach šich družin v budyskim wokrezu je w minjenjem šulskim leče mjenje hodźin wupanowa hač w sakskim přerjesku. To wukadža ze statistiki, kotruž je sakske kultusowe ministerstwo sredu wozjewiło.
1: Na sakskich Schulach so planowane 3,1% wučby nie dźeržało, na serbskich Schulach by to 1,4%. Ličby pak su za jednotliwe šule kitro rozdźělne.
0: Planowane wupady su wosebje w serbskich zakwanych šulach přibyrali, jeli přidamy nieplanowane wupady přez korošť a podobne, je w Bančicach w zajšwym šulskim liče 9% wučby wupadnyło, w Budyšinje 8% a w Kruščanskej zakwanie šuli 6%. Z tym še w sumie nad sakskim šereskom 5,7% leža.
1: A w ostatnim dniu przy szóstwie piątk był w Nibelczycach spichowanskie dworstwo prynie swobodnie serbskie szule założone. Jeho przedsyda je przedowzaczel Jan Rytscher z Jasince.
0: Dworstwo chce w przychodzie z drugim pedagogiske projekty na swobodnie serbskie szuli podpierać, a w osobite formaty wuknienia a kuwania runie tak spichować, kaj szelake kulturne, sportowe a socjalne aktivity.
1: Srěč novembra chce ja so čvonojo k dalšej organizatoriske zromadžizne zetkač, doromady ma dorstvo tučasnje 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona.
2: Zatkula. Neuse Zeuse. Kuždu ponžedu.

0: Zadkula.
1: Witajcie wróćo do drugiego koła z nowymi temami. Nej, nimale. Troszkę jeszcze przy kumśnej inteligencji wosnaniemy.
2: Potom pak woprawdę troszkę wotminy. Zajświecie, że rzeczachmy ze zadkulaku Leandru wo przychodzie na oratorii Wulkotna woda. Konstytucja szako byście prynej koncertaj, a to Rika zosleduje wiezo w uodnoczenie.
1: Wostaniemy jeszcze przy serbskich korach, komia poda somienujce do korowego lima.
2: A potom dalej k sporty, gdyż w tym wylzo smy zajśmy tydzień hiżo ryczyli swytowe mistrzostwa w basketbólu żonu.
1: Na tym polu wostaniemy, to Rika sport, nic basketbóla w swytowe mistrzostwa, ale w okresna klasa w kopańcu.
2: W Radworju maja mianujce w odczutie sezony zaso druhe mustwo.
1: A noch chcemy wiedzieć też na tamne serbskie mustwa zabyć. Po takim dostaneće dzieńca jeszcze raz mały przelat w kopalskich wusletkach kunst tydzienia.
2: Najprzede pak mały przelat Klaudiusa, a to k huczpie.
3: W drugiej godzinie oczekuje was wiedzieć dalej dobra huczpa brytyjska band Depeche Mode. Zaspiewa wam People are People. Micho, chcesz, trzeba jeszcze jedną cigaretę?
4: Jeszcze jedną cigaretę, a potem nidy zas, wiekaś pych jak kurił ketu.
3: Haj, ale tej szpanijską huczpu za was mamy. Enrique Iglesias zaspiewa Subemela Radio. Tak to, kajś holaski na swoim nowym albumie Dziewaja, możemy jeszcze raz do starego repertuara poposkać. Tu je Mądrej Wiesce. Dajcie się lubić.
0: Zadkula.
5: Zadkula. Zadkula. Zadkula.

0: KI może domjace nadawki činić, wobrazy zestajeć, teksty pisać, a też w połowanskim, respektiwne hospodarskim kontekście może hižo tużno nadawko przełzać. Kaj sme prednje hodziny hižo słyszeli, a mjestnikoci fachowcy samo przed tym warnuja, że moja kumštna inteligenca niedy ważne systemy zniewużiwać, abo samo hasnuć.
1: Podajki milina prijeć, internet prijeć, banki, że nie funguje. Kunc sveta?
0: Cyle tak daleko nas bożo hišće njesmy, ale runje dajke warnowania, runje kitro husto słyšiš a čitaš, a tam su mjesty tež ludzo, kociš praja znanosto KI wotpoladnje bude krasčini hač po promje.
1: Čoho dla dobili svojsku techniku strašnje šuščinč, hač ona je?
0: Dokaž neklinči tvarimy cyle dobru software dawno tak spektakularnie, kaž wuvivamy znano najmocnišu technologiju všech časov.
1: Okej, okay, haj, to leskere lipečenje, gdyż chcesz inwestorom mieć kiszczy miliardy tykaja.
0: Co? A krócisze prawidła może wielkim KI-firmam pomóc. Może li jenosiszcze przedozalcza z ekstremnie wiele pieniędzami niekajke wystotne przedpisy spielnić, była za małych konkurentów wyzo Czesza.
1: Po takim najpierw KI jest straszna, a se potem o to starać, że smiecia na końcu jenosz wielkie firmy ją wywiewać.
0: Tak to znajmniejsza krytykarza widza, k tomu przyjdzie, nikoci KI-szefajo warnuje kietro dramatisce przed techniku, ale swoje modele hundoczasny dzień a spieszniczo dalej wywiwaja.
1: Po taki szopot hesło ludzio, to jest w obchodzie straszne, to dla wywijemy direktne jeszcze silniejszą wersję toho.
0: Haj, runie tutun przeciwk postara sobą krytyku, ale kompletne wumyslenie strachy psiuszem niesu. KI może na przykład hiżo dżęca przy cyborowych napadach pomhać, albo jara przeswyczace fake błyszcze, a też w obrazy produkować.
1: Po takim ani KI przewozmie przychodny tydzień świat, ani szojeny szorce powieta.
0: Najskierje leży wierność niedzie miastem. KI może kietro wiele, ale przy niekotrych prognozach przychoda smymy również troszkę skeptisce wostać.

0: strach před přichodom, štož nastupa KI. Kajž stele dny w błyszczach spěšimy, nie jest najmniejsza cele bez przyczyny, a runie z mojej wotem hižo ryczawoj.
1: Ale što netko trichy, što nic. Što by tomu lepe wiedzieć, hač KI sama.
0: Lube ChatGPT, gdy a jak budziesz człowiectwo wutupić? To by najął prynie praszenie, kietro prowokantne.
1: Tak, inteligentna nasza kumszna inteligencja potom dola jeszcze nie, co so by na maj serbsty odmówiła, to dla leży przełożowanie dola w ruku maj naszej inteligencji.
0: Aj, odmówi cyle jasne, do cała nic nie mam ani swojsku wolu, ani przystup k broniam a infrastrukturie, albo możność samostatnie w switche jednać. Mój odmysł je ludzi podpierać, nic wutupić.
1: Nydom na to je nama jeszcze poskiczył, co może rady realistyczny scenariusz za jedną science fiction wo wutupieniu człowiectwa przez KI napisać.
0: To netko nie byś moje tak zajmowane, niż to to... Misto toho, so dale prašach moj, hač ma ChatGPT za so samo za vorožene čvojeske inteligence.
1: A potenciálne, haj, on napisa, kaj i môže riziko za čvojesku inteligencu byť, když čvojek ižo viacej nemyslí a si kúžde prašenie odmovič dá. Misto toho, so by sam analyzoval.
0: Štož kaj i jako narunanie za svojske vúknenie vúživa, môže dôvodobne tak rec jeden deficit v treningu vistoch za možnosť šovovič.
1: Další strach, ktorýž opisuje, je, že KI všako tiež raz vopak leží. Přitom pak sa ne přesvedčace kliči, štúž našu posúďovanie k manošť vosvabí.
0: Hej, a jako poslední dyb, kýšče vúdo spolní, že môže kumštná inteligenca človiesku tiež silnič s rozkvaženiami a jako partner v diskusiach.
1: Rozsudžace dybkie mene hač je KI přečivo čuješke inteligence, abo ale kak vúživa čuješk KI, zima nám ChatGPT.
0: Nahaj, to šon tež tak bude.

0: Franco, rěčiš, da ty dys a dys takie skumšne inteligencu, gdyż nie ci wostu dwie, albo gdyż sa samotny czujesz?
1: Nie, dawa takie nieco, also, gdzie to docyła, albo...
0: No hej, z niektórymi tulemi możesz so samo w obchodzie kitro dery rozmawiać, albo też dyskutować, szako też człowieki kitro podobnie klincza.
1: Gdyż buchu te też netko w serbsce nadawali.
0: Aktualnie działa się samo na serbskim TTS-systemie, bo takim na systemie, kotraż przemienia tekst do ryczy, kotraż bazuje na neuronalnej syci. To nie jest w tym klasickim zmysle KI, co to praszysz, a ten system ci odmówi, ale tekst, kotraż zapodasz, co wyreaguje, a ty możesz się potem upytać z kotrym włosom.
1: Co? To jeszcze nie jestem słyszał.
0: Hej, ty to możesz ci też jeden raz pokazać, a... Tež vam, system rika Bamborak, tam nečko zapodam sadu, vzvolil se vos a v osobu nežny žonski vos Veroniki.
2: Punželu večer zapiknu stajne radio Satkulu.
1: Daj me to raz vzvodač. Jo je jeden ant z nazonitem muskim vosom.
3: Punželu večer. Zapichnu stajny radio Sakulu.
0: Hej, jara nazo nite na kuzet mal klinci. Jeli tiež was zajmuje, što sa na serbskim bonu tučasne z kumšnej inteligencu tak šitko vuviva. Potom poladajte raz na tablet Studio Lucia, Šula Digital. Tam namakate dobre přelad a môžete sa tiež raz trošku sami vyspytať a sa na tiež trošku nazo niči. Pič.

0: Freitag potekim klinčeše pjatk a čera w Budyskej Kronje.
1: Jeli macie nitko tola jeszcze wulki lust, se to live napozkać, junu możność jeszcze macie.
0: Oratori przedstaja so jeszcze raz 27. septembra.
1: Chcecie to pudla być, dobycie hać do czeskoho liberyca jeć.
2: Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa.
3: Oh yeah.

Oh yeah! Ty sytaj najrjeńša, haj to jej prime. W našej branži je to znaty standard rhyme. Z nowej fizuru, żonu domoj

0: Zadkula.
1: Na što da hewa.
2: Aj, kunstyżyna byše kur mija z Radworja w Hienicach. Tam dojeżdżach wsi mjenuce do kurowego lewa.
3: W tamniejszym klosztrze miachu nucle a równoszcze za próby.
2: Zokonje 12 hodzinu zwuczwachu czworby Handria Zelaria a Bernata Krauca a wszystko to k wosobitej temie tak Lydia Mynkoa przedsyczka kura.
4: Nienże jenoś po koncerte, ale też gdyż jen by cyrkwi spiewa albo raz na swiedzeniach, na narodninach, so jen em niemat um problem, so jen stajnie to samsne spiewa, ale so jen tam cyle jedno renesztę nowa nadżywa, ale wie so stej też nasz hodowny koncert bez redziszu my chcemy różu w biu leta wopspiewać, tak so na wszelakich spiewach dziwamy, hasi nowe tworby nadziwamy.
3: Zamiju słysza korowe lewa kujże leto do protyki, szako tam nowe tworby nazwuczuja.
2: Jako wierzch zaczuachu kurowi spiewario czera, so smidżachu w Hienicach ze swoim spiewaniom tamniszu niedzielniszu Bożą mszu wopowicz.
3: Nasze lubi to za dżęca też jeszcze, nasze lubi to za dżęca też jeszcze bie z naszym wysyłaniem.
2: A jest my w profesjonalnym wyżywaniu kumśnie inteligencji ryczyli, a też w waszym wyżywaniu KI, choć możemy to nieczko jako profesjonalny hodnocić. Na haj, nie może posłuchać.
3: Haj, ale dalej jest my też ryczyli na przykład w sportowych usłyskach we wyżycy, kiedyś też międzynarodne runienie smy tež přediskutovali.
2: Hej, a vy so oratóri vůjkotná voda vůjnočili?
3: A z tým so dženca rožunuje moj.
2: A tež bamborak Veronika přije?
5: Dobru nocku. Spinkaj čestrovi a sojnče nešto rjane vo Zadkuli.
0: Zadkula.
6: Moja žuma.